0: Kad mi je pun kufe treninga, dignem noge na stol i palim radio maestral.
1: Azir, repriza. Repriza.